bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

Einstürzen!

You stay out there!

dalej jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

0: No, nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Odczep się.

my life.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Państwa wszystkich serdecznie. 8 czerwca dzisiaj mamy. To 159 dzień w roku. Do końca pozostaje 206 dni, a Wy rozpoczęliście słuchanie porannego zewu. Ja nazywam się Władysław Bałtycki. Imieniny dzisiaj obchodzą Dobrocie, Heraklisz, Jadwiga, Jakub, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyszesław. Wszystkiego najlepszego życzymy. Argentynie obchodzą, uwaga, Dzień Polskiego Osadnika. Po hiszpańsku to brzmi Dia del Colonio Polaco. Święto narodowe od 1995 roku. Bo mało kto o tym wie i mało się o tym mówi. Polacy mieli tam naprawdę duży udział w osadnictwie w Argentynie. Jakby w lepieniu tego państwa. Teraz to państwo to naprawdę jest na granicy bankructwa już od wielu lat. I niestety mają jeszcze teraz jakiegoś, kurczę, oszołoma typu Trump u sterów. No dobrze, może im może poradzi. Wątpię. Dobra, w Polsce mamy jeszcze dzisiaj dzień informatyka, ale ja nie wiem, czy ja o tym jeszcze nie będę. No tak, to w ogóle mogę to pominąć i przejść do następnych sytuacji. Co się wydarzyło w Polsce tego 8 czerwca? W 1983 roku w Oławie Kazimierz Domański doznał rzekomo pierwszych objawień. To taki polski wizjoner, który miał różne objawienia, czyli to... Dobra, nie podejmuję się wyjaśnienia tego wszystkiego. Mieliśmy paru takich wizjonerów. Teraz to pokutuję dalej. W roku 2012 rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane w Polsce i na Ukrainie. W meczu inauguracyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zremisowała z Grecją 1-1. To było 14 lat temu i jak wiele się zmieniło od tamtego czasu. Ukraina teraz walczy. Ukraina głupieje poprzez swoje bezsensowne decyzje o nazewnictwie. A ja w ogóle przestaję się tym wszystkim interesować, bo uważam, to nie jest warte w ogóle funta kłaków. A propos, za niecały tydzień Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szkoda, że nie będziemy grać, ale może jakieś fajne sytuacje będą piłkarskie, podbramkowe. Póki co Maryla Rodowicz i piosenka Futbol, Futbol. Już ją widzę, jak ona z tej piłki wyskakuje w 1974 roku, jak były mistrzostwa w NRF-ie. No, ja to pamiętam. Słuchamy.

Maryla Rodowicz to tak co jakiś czas wyskakuje z różnych sytuacji. To z piłki, to z różnych innych poglądów politycznych. Zawsze z prądem, nigdy pod prąd, taka prawda. Na świecie co się wydarzyło 8 czerwca? W 793 roku miał miejsce pierwszy odnotowany najazd Wikingów na ziemię brytyjską. I Wikingowie tam odcisnęli poważne piętno na tych Brytach. Stali się za kilkadziesiąt lat stali się nieodłączną częścią brytyjskiej codzienności. W 1887 roku Amerykanin Herman Hollerith opatentował maszynę liczącą, używającą kart dziurkowanych jako nośnika zapisu danych. W 1937 roku we Frankfurcie nad Menem odbyło się prawykonanie kantaty scenicznej Carmina Burana Karla Orffa. To niesamowity utwór. Wszyscy ci, którzy oglądali Omen, taki film o diobłach, to poznali ten utwór i się w nim zakochali. W roku 1948 pierwszy seryjnie produkowany samochód Porsche model 356 otrzymał homologację drogową. W roku 1949 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść rok 1984 George'a Orwella. W roku 1979 podczas wojny wietnamskiej fotoreporter Associated Press Nick Hewitt wykonał słynne zdjęcie poparzonej napalmem 9-letniej wietnamki Phan Thi Kim Phuc. Historia tej wietnamki zatoczyła koło, ona potem wylądowała w Ameryce, żyje chyba do tej pory. W roku 2008 Robert Kubica jako pierwszy Polak i ostatni w historii wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady. Posłuchajmy sobie teraz zespół Runika w utworze Viking.

No i już jestem. Tak sobie pomyślałem, teraz my się podniecamy tym, że Robert Kubica tam 20 lat temu prawie wygrał jako jedyny Polak w historii wyścig Formuły 1. 40 milionów ludzi tu mieszka w tym kraju i tylko jeden Polak tego dokonał. Dobra, ktoś może powiedzieć, że inne narody nie mają czegoś takiego, ale my? No 40 milionów ludzi, no dajcie spokój. My się podniecamy, że Maja Chwalińska teraz zajęła drugie miejsce w Roland Garros. No dobra, to po Idze Świątek to właściwie tylko ona jest w tym momencie i też nie wiadomo jak na jak długo. Taka jest prawda. 40 milionów ludzi i dwie tenisistki, które coś mogą zrobić. Dobra, w porywach do trzech. A Czeszki, Słowaczki, pełno ich jest. Coś tu nie gra. Albo nie potrafimy się przygotować i wyłowić tych talentów i ich pokazać światu, albo jesteśmy narodem do bani. Tak delikatnie powiedziawszy. Mamy jeszcze dzisiaj Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt i Światowy Dzień Guza Mózgu. Przed nami zespół Green Day w utworze Brain Stew.

Poranny ze Władysław Bałtycki przed mikrofonem 8 czerwca. W 1671 roku w Wenecji we Włoszech, czy właściwie wtedy nie było jeszcze Włochów, państwo włoskie jako takie nie istniało. W Wenecji urodził się Tommaso Albinoni, włoski kompozytor, zmarł w 1751 roku. Zasłynął przede wszystkim swoim Adagio G-moll, który rozpowszechnił kiedyś Jim Morrison, bez The Doorsów, sam Jim Morrison, recytowawszy do tego utworu wiersze. No a ten numer to każdy chyba wie. Wieść niesie, że Albinoni nie dokończył tego utworu. Dokończono za niego po latach, jak już go nie było między nami. W roku 1941 urodził się amerykański music Fuzzy Haskins, były wokalista zespołu doo-wop z lat 50. i 60. The Parliaments. Jest członkiem, założycielem przełomowych i wpływowych zespołów funkowych z lat 70. Parliament i Funkadelic. W roku 1951 w Krakowie urodziła się Kora, właściwie Olga Jackowska. Ona się inaczej nazywała z domu. Olga Jackowska nazywała się po Marku Jackowskim, potem się nazywała Olga Jackowska, kreska, jakże się nazywał ten jej były mąż? Sipowicz. A z domu to ona jest, zaraz to sprawdzę i wam powiem. Od 76 roku wokalistka grupy Manam, była żona zmarłego Marka Jackowskiego, lidera i gitarzysty Manamu. W 1993 roku zadebiutowała również jako solistka, zmarła w lipcu 2018 roku. Trochę pokręciłem. Uwaga, Kora, a właściwie Olga Jackowska-Sipowicz. Tak powinna powiedzieć w tym momencie. To jak ona się nazywała, spanieńska, to nie ma żadnego znaczenia. I no, trochę się zapultałem. I 8 czerwca 1954 roku urodził się Greg Regis Jean, amerykański gitarzysta, autor piosenek i wokalista, najbardziej znany jako współtwórca i lider hardcore punkowego zespołu Black Flag, w którym występował od 76 do 86 roku. Czego słuchamy? Adagio G-moll, Tommaso Albinoniego, potem grupa The Parliaments i I Wanna Testify, Szare Miraże, grupa Manam i na koniec Rise Above, grupa Black Flag.

8 czerwca w 1960 roku w Manchesterze urodził się Mick Hucknall, lider i wokalista zespołu Simple Red. Tak, on się kiedyś chwalił, że to miał tam, nie wiem, ileś tysięcy kobiet. 3000? Nie no, goście, którzy chwalą takimi rzeczami, to no sorry. Ja wiem, można sobie zapisywać, kolekcjonować te sprawy, ale po co się tym chwalić? Z drugiej strony, no kolekcjonowanie polega na tym, żeby się w końcu tym przed kimś pochwalić. W Polsce też był taki aktor, który też tam mówił, że miał co drugi dzień kobietę. 8 czerwca w 1962 roku urodził się Paweł Kelner Rozwadowski, polski wokalista i autor tekstów. Znany z zespołów Fornit, Deuter i Izrael. Niestety zmarł w październiku 2020 roku. W roku 1962 urodził się Nick Rhodes, klawiszowiec grupy Duran. A w 1969 roku Brian Jones zostaje poproszony o opuszczenie The Rolling Stones. On później umarł w tym samym roku chyba. Nawet Mick Jagger był podejrzewany, że się do tego przyczynił. Posłuchajmy sobie czterech utworów. New Flame, grupa Simple Red, potem Paweł Kelner Rozwadowski wspólnie z Deserterem wykonają utwór Beton M3. Duran zaśpiewał utwór The Chauffeur, a na koniec Rolling Stones w utworze Stupid Girl.

Poranny ze przed wami, Władysław Bałtycki przed wami, 8 czerwca przed wami. Tego dnia w roku 1979 urodził się angielski gitarzysta Rob Holiday, który współpracował z Marilyn Manson, Gary Newmanem, The Prodigy, The Mission i Curve. W 1983 roku urodziła się Barbara Wrońska, wokalistka i klawiszowiec zespołu Pustki, prowadzi karierę solową. W roku 1987 Yogi Horton, perkusista sesyjny Luthera Vandrosa, wyskoczył z okna hotelu z 17 piętra, mówiąc swojej żonie, że zmęczony życiem w cieniu Vandrosa. Pracował również z The B-52, z Diana Rose i Debbie Harry. W roku 2007 George Michael został skazany na 100 godzin prac społecznych i zakaz prowadzenia pojazdów przez 2 lata w sądzie Brent Magistrates w północnym Londynie. 43-latek został aresztowany rok wcześniej w październiku, podczas gdy znaleziono go leżącego za kierownicą swojego samochodu. Przyznał się do prowadzenia pojazdu, będąc niezdolnym do pracy, obwiniając się o zmęczenie i przepisane leki. 4 utwory przed nami. Mopscene i grupa Marilyn Manson, O Krok, grupa Pustki, Planet Claire i The B-52, a na koniec Freedom 90s i George Michael.

I trzy karteczki na koniec kalendarzowe przed nami. 8 czerwca w 2012 roku Lauryn Hill została oskarżona o umyślne nieskładanie deklaracji podatkowych w USA. Władze uznały, że piosenkarka zarobiła ponad 1 600 000 dolarów w ciągu 3 lat, z których się nie rozliczyła, nie złożyła deklaracji podatkowej. Ona potem została skazana, bo jej udowodniono przestępstwo i się tłumaczyła, że nie miała pieniędzy na to, żeby zapłacić podatek. To za bzdura. Głupszego tłumaczenia nie słyszałem. W roku 1989 na konferencji prasowej Greenpeace Rainbow Warrior wegetarianka Chrissy Hynde z grupy Pretenders twierdziła, że kiedyś podłożyła bombę zapalającą w restauracji McDonald's. Następnego dnia McDonald's w Milton Keynes w Anglii został zbombardowany, a Hynde grożono podjęciem kroków prawnych. Lepiej późno niż wcale, no nie? I 8 czerwca w 1970 roku Deep Purple został zatrzymany, cały zespół został zatrzymany przez milicję wschodnio-niemiecką podczas europejskiej trasy koncertowej po tym, jak przez pomyłkę podjechali zbyt blisko granicy między NRF-em a NRD. Trzy utwory na koniec przed nami. Ready or Not, grupa The Fugees, potem Middle of the Road i grupa Pretenders, albo The Pretenders. I na koniec Child in Time, zespół Deep Purple. Ja się kłaniam, to był Poranny Zew, ja jestem Władysław Bałtycki, słyszymy się jutro, pa, pa.

Bohemian Groove. To prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad 1000 hektarów, leży na północy stanu Kalifornia, 120 km od San Francisco, nieopodal miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają się do niego znane osobistości i według teorii odbywają się tam różnego rodzaju dziwaczne rytuały i akty. Oto miejsce, do którego od lat zjeżdżają wielcy i potężni, którzy uciekają od swojej władzy czy popularności i oddają się podobno nieludzkim zabawom, a wszystko owiane jest wielką tajemnicą. Bohemian Groove skupia wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają się prezydenci Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone, założyciel historycznego amerykańskiego browaru Joseph Kurz, były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren Christopher, administrator rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka towarzyska w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków i wielu innych powszechnie znanych i cenionych celebrytów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po 4 dobach Gardner uznał, że jest Polem Low, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, Neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki kłania się nisko i trochę uniżenie, ale nie za nisko. Tak wystarczająco, żeby nie robić z siebie wariata. Kolejny program z cyklu Najlepsze płyty polskie. Oczywiście wszystko według mojego bałtyckiego uznania. Dziś zdecydowałem się na płytę żadnego zespołu, żadnego wykonawcy kojarzonego z muzyką rockową, a to będzie płyta Ewy Demarczyk. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. To jest ta jedna płyta, która rozniosła system w roku 1967, bo wtedy została wydana przez Polskie Nagrania Muza. O Demarczyk mówi się czasem, że to polska Edith Piaf, ale bardziej mi się kojarzy z Marią Betanią, elegancko chwytającą jakieś narodowe, rozedrgane idiosynkrazje. Dobra, ja nie jestem taki mądry. Ja nie wiem, co to jest idiosynkrazja. Tutaj mi napisali takie, no to czytam. Chryste Panie. Będzie wtopa. Będzie wstyd. Już jest. Oczywiście więcej na tej płycie wpływów klasycznego szansonizmu niż innej muzyki, ale zupełnie nie o to teraz mi chodzi. Myślę raczej o swoistej nieprzekładalności tych utworów, nie tylko w zakresie lingwistycznym, ale też emocjonalnym, o dystynktowności bardzo konkretnego wykonania. Można je nazwać kanonicznymi, ale nie można ich nazwać standardami. One są opatentowane i zarezerwowane. Kompozycje i aranżacje Koniecznego też mają w sobie dziwny dryg jednorazowości i grają ze spokojną przewidywalnością, a tak naprawdę rozrywają swoją konwencję niczym brutaliści modernistyczną bryłę, niemal z urzędu, wykluczając jakiekolwiek kontynuacje. Trudno zważyć ten album, bo z jednej strony może być potraktowany jako bardzo poważna, domknięta wypowiedź artystyczna, a z drugiej brakuje mu uniwersalizmu. Chyba najlepiej potraktować go jako precyzyjny zapis doświadczeń pewnego pokolenia, wyraz pewnej historii narodowej i osobistych historii ludzi w nią uwikłanych. I nie ma co narzekać, że maniera na dłuższą metę nieco ciężka, że kawałki trochę nierówne. No i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest to płyta, która rozwaliła system. Do tej pory jest bardzo świeża i do tej pory da się jej słuchać zapartym tchem. No a przyszedł taki czas, że spotkali się w jednym miejscu o jednym czasie Demarczyk z Koniecznym, że była ta atmosfera piwnicy pod baranami. To wszystko zagrało, zatrybiło, zaiskrzyło i powstała rzecz tak wspaniała. Ewa Demarczyk już nigdy w życiu nie nagrała czegoś tak dobrego. Taka jest prawda. Gwoli ścisłości. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego, album studyjny, wydany w 1967 roku przez wytwórnię Polskie Nagrania Muza. Album zdobył tytuł platynowej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Był wielokrotnie wznawiany na nośniku kompaktowym, jednak wydania te nie posiadały autoryzacji samej Ewy Demarczyk. W 1999 roku ukazała się jedyna autoryzowana wersja CD z bonusową płytą zawierającą materiał z singla wydanego w 1963 roku. W 2023 roku nagrania uzyskały certyfikat potrójnie platynowej płyty. Reżyserem nagrania był Antoni Karużas, zaś operatorem dźwięku Janusz Pollo. Autorem okładki był Marek Karewicz. Ja podam tylko tytuły utworów i do jakich tekściarzy zostały zaśpiewane te piosenki.

Rygro Stworowski, Deszcze, słowa Krzysztof, Kamil Baczyński. Zapraszam teraz na około 40 minut uczty muzycznej. Może to nie dla każdego będzie fajne, bo ani rocka, ani hip-hopu tutaj nie usłyszycie. Za to usłyszycie kawał dobrej poezji śpiewanej ze znakomitymi tekstami. Miłego odbioru. Władysław Bałtycki.

0: utrzymaniu! Właśnie, jakby było 7 minut, to proszę dawać znaki i sygnały.
1: Oh! Oh!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wampir z Sacramento, Richard Chase. W styczniu 1978 roku w Sacramento szalał prawdziwy wampir. Niezrównoważony psychicznie Richard Chase w ciągu miesiąca zabił 6 osób. Nie wiadomo, ile jeszcze osób by zabił, gdyby nie został złapany. Chase po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, gdy miał 26 lat. Wstrzyknął sobie króliczą krew, przez co trafił do szpitala z zatruciem. Marzył o zabijaniu zwierząt i piciu ich krwi. To dało mu przydomek – Dracula. 6 osób, które zamordował, ciężko okaleczył już po ich śmierci. Chase molestował i zbezczeszczał zwłoki oraz wypijał z nich krew. Częściowo też zjadał narządy swoich ofiar. Przez to uznano go za prawdziwego wampira z Sacramento. 2 lata po aresztowaniu

puścić, strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

Pięknej tawernie nad urwiskiem zdrowej śmierci, gdzie pirackie włóczęgi, lichwiarze, mordercy, każdy kotwicę wbił w drewniane

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

Kocham Madonny, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam w butelkach.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Dżuma. 1. Indusów wysiedlono z rezerwatu dopiero wtedy, gdy zarząd miejski zapewnił sobie prawa własności. Należało więc znaleźć odpowiednie pomieszczenia dla dotychczasowych mieszkańców przed przystąpieniem do ich przesiedlenia. Wobec tego zaś, że zarząd miejski nie mógł tak łatwo tego uczynić, Indusi byli zmuszeni mieszkać w tym samym zapowietrzonym rezerwacie. Przy czym warunki w nim pogarszały się coraz bardziej. Mieszkańcy rezerwatu przestają być jego właścicielami. Zamieniali się w lokatorów, którym zarząd miejski jedynie wynajmował domostwa, co w rezultacie doprowadziło do tego, że warunki sanitarne były jeszcze gorsze niż uprzednio. Jako właściciele musieli oni w obawie przed odpowiedzialnością prawną przestrzegać pewnych zarządzeń sanitarnych, natomiast zarząd miejski obecnie podobnych obaw nie żywił. Liczba najemców rosła, a z nią brud i rozgardiarz. W tym samym czasie, kiedy Indusi srodze cierpieli z powodu tego stanu rzeczy, nagle wybuchła epidemia tzw. dżumy płucnej, jeszcze straszliwszej i groźniejszej od dżumy gruczołowej. Na szczęście rozsadnikiem epidemii nie był rezerwat, lecz jedna z kopalni złota, położona w sąsiedztwie Johannesburga. Większość robotników w tej kopalni stanowili murzyni, a za przestrzeganie przepisów higienicznych ponosili wyłączną odpowiedzialność ich biali pracodawcy. Było tam również kilkudziesięciu Indusów, których praca była częściowo związana z kopalniami. 23 spośród nich naraz zachorowało i powróciło wieczorem do swych domostw położonych w rezerwacie ze wszystkimi objawami dżumy. Madanjit, który werbował prenumeratorów dla Indian Opinion i zbierał należność za prenumeratę, przypadkowo znalazł się w tym momencie w owym rezerwacie. Był to człowiek nieznający uczucia strachu. Serce ścisnęło mu się z bólu, gdy ujrzał ofiary tej plagi. Niezwłocznie wysłał do mnie napisaną ołówkiem kartkę tej treści. Nieoczekiwanie wybuchła tu epidemia dżumy. Proszę przybyć niezwłocznie i wydać niezbędne zarządzenia, w przeciwnym razie czekają nas groźne następstwa. Proszę o natychmiastowe przybycie. Madanjit, nie zastanawiając się długo, zerwał zamki w niezamieszkanym domu i ulokował w nim wszystkich chorych. Ja natomiast przyjechałem rowerem na miejsce i pisemnie powiadomiłem jednego z miejskich urzędników o okolicznościach, w których zajęliśmy wymieniony dom. Doktor William Godfrey, który praktykował wtedy w Johannesburgu, przybył do nas zaraz po otrzymaniu wiadomości o wybuchu epidemii i pełnił jednocześnie funkcję pielęgniarza i doktora. Nie byliśmy jednak w stanie w trójkę podołać pracy, jaka nas czekała przy 23 chorych. Na podstawie osobistego doświadczenia wierzę, że gdy człowiek zachowa prawość serca, los w nieszczęściu daje mu do dyspozycji ludzi oraz środki, które mu pomagają zwalczyć niepowodzenia. Miałem w owym czasie w swojej kancelarii czterech urzędników Indusów. Jeden nazywał się Kaliandas, drugi Maneklal, trzeci Gunwant Rai Desai. Nazwiska czwartego, niestety, nie potrafię sobie przypomnieć. Kaliandasa powierzył mojej opiece jego ojciec. Nie spotkałem w ciągu całego mego pobytu w Afryce Południowej człowieka bardziej miłego i skorego do usług niż ów Kaliandas. Na szczęście nie był wtedy jeszcze żonaty i dlatego nie zawahałem się obarczyć go zarówno obowiązkiem, jak i ryzykiem, które bądź co bądź było dość duże. Maneklala zdobyłem sobie w Johannesburgu. On również, o ile sobie przypominam, nie był jeszcze żonaty. Postanowiłem poświęcić wszystkich czterech, obojętnie jak ich nazwę, urzędnikami, współpracownikami czy moimi synami. Nie było potrzeby pytać Kaliandasa o zgodę. Inni także niezwłocznie wyrazili swą gotowość, gdy się do nich zwróciłem. Tam, gdzie się pan znajdzie, tam i my będziemy. Brzmiała ich krótka i szlachetna odpowiedź. Mister Rich miał liczną rodzinę. On również nie zawahał się, aczkolwiek uprzedziłem go o grożącym niebezpieczeństwie. Nie miałem jednak serca wystawiać go na nie i Mister Rich wykonywał powierzone mu czynności poza obrębem zagrożonej strefy. Była to straszliwa noc, noc czuwania i pielęgnowania chorych. Niejednokrotnie przedtem zdarzało mi się spełniać różne posługi przy chorych, nigdy jednak przy chorych na dżumę. Odwaga, jaką okazał doktor Godfrey, udzieliła się i nam. Właściwie mówiąc, przy chorych nie było zbyt wiele roboty. Trzeba było dawać im lekarstwa, spełniać ich życzenia, utrzymywać w czystości ich samych oraz ich łóżka, a także podtrzymywać ich na duchu. Oto wszystko. Niezmordowany zapał i odwaga, z jaką pracowali ci młodzieńcy, napełniały mnie bezgraniczną radością. Ostatecznie można było zrozumieć odwagę doktora Godfreya lub tak doświadczonego człowieka, jakim był Madanjit, ale hart tej młodzieży. O ile mnie pamięć nie myli, w ciągu tej nocy udało się nam utrzymać przy życiu wszystkich naszych chorych. To całe wydarzenie, niezależnie od ogromnego patosu, jaki się w nim zawiera, jest dla mnie tak niezmiernie interesujące i ma tak wielką wartość z powodów religijnych, że muszę mu poświęcić co najmniej jeszcze dwa następne rozdziały. Dżuma 2. Przedstawiciel zarządu miejskiego wyraził mi swą wdzięczność za umieszczenie chorych w wolnym domu i zaopiekowanie się nimi. Przyznał się szczerze, że zarząd miejski nie rozporządzał dostatecznymi środkami, by móc niezwłocznie rozpocząć akcję. Przyrzekł mi jednak udzielić wszelkiej pomocy, na jaką ich będzie stać. Dzięki obudzonemu poczuciu obowiązku zarząd miejski nie zwlekał już z podjęciem niezbędnych środków w celu przeciwdziałania klęsce. Następnego dnia zarząd miejski oddał do mojej dyspozycji obszerne pomieszczenie, które służyło dotąd za magazyny i zaproponował, by chorych tam przeniesiono. Pomieszczenie to nie zostało jednak należycie wyprzątane. Budynek był zaniedbany i brudny. Sami doprowadziliśmy go do porządku, a za pośrednictwem ofiarnych indusów zebraliśmy parę łóżek oraz sporo innych niezbędnych przedmiotów i zainstalowaliśmy tu prowizoryczny szpital. Zarząd miejski przysłał nam pielęgniarkę, która zjawiła się, przynosząc koniak i lekarstwa. Doktor Godfrey ani na chwilę nie przerywał swej pracy. Pielęgniarka była miłą kobietą i troskliwie doglądała chorych, jednak nie pozwalaliśmy jej zbliżać się do nich w obawie, by się nie zaraziła. Zgodnie z instrukcją lekarza należało dość często podawać chorym niewielkie dozy koniaku. Pielęgniarka radziła nam również, byśmy w celach zapobiegawczych pili koniak, podobnie jak to robiła sama, ale żaden z nas nie chciał go tknąć. Nie wierzyłem zresztą w jego zbawienne działanie również, gdy chodziło o chorych. Uzyskałem zgodę doktora Godfreya i po odseparowaniu trzech pacjentów, którzy też nie chcieli przyjmować koniaku, zastosowałem kurację ziemną, okładając ich głowy i piersi zwilżoną ziemią. Dwaj zostali uratowani, a 20 chorych przeniesionych do magazynu zmarło. Tymczasem zarząd miejski najśpieszniej przedsięwziął szereg innych kroków. W odległości 7 mil od Johannesburga znajdował się niewielki lazaret dla zakaźnie chorych. Obydwaj pozostali przy życiu chorzy zostali przeniesieni do namiotów położonych przy lazarecie, przy czym wydano zarządzenie, by każdy nowy chory na dżumę był tu właśnie kierowany. W ten sposób zostaliśmy zwolnieni z naszych obowiązków. Po upływie paru dni dowiedzieliśmy się, że nasza pielęgniarka zachorowała i wkrótce potem umarła. Trudno wytłumaczyć, dlaczego tylko dwóch spośród chorych pozostało przy życiu i dlaczego my sami nie zachorowaliśmy. W każdym razie ta okoliczność jeszcze bardziej umocniła we mnie wiarę w skuteczność leczenia ziemią i kazała zwątpić w lecznicze właściwości koniaku. Zdaję sobie sprawę, że ani moja wiara, ani moje wątpliwości nie mają poważnych podstaw, pozostają jednak pod wrażeniem, jakie wtedy odniosłem i dlatego uważałem za stosowne wspomnieć tutaj o tym. Zaraz po wybuchu epidemii wystosowałem ostry list do prasy, czyniąc zarząd miejski odpowiedzialnym za zaniedbania, których był winien po objęciu w posiadanie rezerwatu, a tym samym za wybuch epidemii na jego terenie. List został opublikowany przez Mr. Henry'ego Polaka i w pewnym stopniu przyczynił się do zadzierzgnięcia więzów przyjaźni z nieżyjącym już obecnie pastorem Josephem Dockiem. W poprzednim rozdziale wspomniałem już o tym, że zwykłem jadać w pewnej wegetariańskiej restauracji. Tam właśnie poznałem Mr. Alberta Westa. Spotykaliśmy się co wieczór i zazwyczaj po posiłku spacerowaliśmy razem. Mr. West był wspólnikiem niewielkiej drukarni. Przeczytał w prasie mój list, gdy wybuchła epidemia i nie widząc mnie w restauracji, zaniepokoił się. Ja i moi współpracownicy od chwili wybuchu epidemii zredukowaliśmy nasze pożywienie, gdyż z reguły podczas każdej epidemii ograniczałem do minimum ilość przyjmowanych posiłków. Przestałem jadać kolację, a obiad kończyłem zazwyczaj, zanim nadeszli inni goście. Znałem właściciela restauracji bardzo dobrze, więc powiadomiłem go, że będąc zajęty pielęgnowaniem chorych na dżumę, chcę w miarę możliwości uniknąć spotykania się z przyjaciółmi. Mr. West, nie mogąc od dwóch dni spotkać mnie w restauracji, zapukał pewnego ranka do moich drzwi w chwili, kiedy przygotowywałem się do odbycia rannej przechadzki. Kiedy mu otworzyłem drzwi, powiedział: nie widziałem pana w restauracji i byłem w obawie, czy się panu nie przytrafiło coś złego. Postanowiłem więc odwiedzić pana tego ranka i dowiedzieć się, czy jest pan w domu. Jestem do pańskiej dyspozycji, gotów pomóc w pielęgnowaniu chorych. Pan wie, że jestem samotny. Podziękowałem mu i nie zastanawiając się, odpowiedziałem: nie jest mi pan potrzebny do pielęgnowania chorych. Jeżeli nie będzie nowych zachorowań, za dzień lub dwa będziemy wolni. Jest jednak pewna sprawa. Słucham, jaka? Czy mógłby się pan podjąć drukowania Indian Opinion w Durbanie? Mister Madanjit będzie raczej zajęty tutaj i potrzebny mi jest ktoś w Durbanie. Gdyby się pan zgodził, byłaby to wielka ulga dla mnie. Pan wie, że jestem tutaj współwłaścicielem drukarni. Prawdopodobnie będę mógł wyjechać, ale ostateczną odpowiedź dam panu dopiero wieczorem. Porozmawiamy o tym jeszcze podczas wieczornego spaceru. Byłem niezmiernie uradowany. Odbyliśmy rozmowę na ten temat. Mr. West zgodził się wyjechać. Sprawy wynagrodzenia nie brał w rachubę, gdyż nie chodziło mu o pieniądze. Ustaliliśmy jednak jako honorarium 10 funtów miesięcznie i część dochodów, jeżeli takie będą. Następnego dnia Mr. West wyjechał wieczornym pociągiem do Durbanu, powierzając mi zainkasowanie należnych mu pieniędzy. Od tego czasu, aż do chwili, kiedy opuściłem brzegi Afryki Południowej, Mr. West dzielił ze mną wszystkie moje troski i radości. Mr. West pochodził z chłopskiej rodziny, zamieszkałej w Louth, Lincolnshire. Miał podstawowe wykształcenie zdobyte w szkole powszechnej, nauczył się jednak wiele dzięki swym życiowym doświadczeniom i zdobył dużo wiadomości jako samouk. Uważałem go zawsze za wzór prawego, trzeźwego, religijnego i niezmiernie ludzkiego Anglika. W następnych rozdziałach opowiem więcej o nim samym i o jego rodzinie.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
4: This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say...

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno-złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody: kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie: koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam, nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową. Bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty, szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii, odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało, no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości. Laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Piera Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne Lewillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdują się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie mają ładunek ujemny. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niesamowitą siłą. To, co postrzegamy jako solidność obiektu, nie jest fizycznym kontaktem dwóch ciał stałych, ale jedynie oporem pól elektrycznych. Kiedy patrzymy na obrazy atomów, widzimy gęste struktury tylko dlatego, że nasze instrumenty rejestrują te pola. To tak jakby patrzeć na wirujący wentylator. Dlatego każda fotografia atomu jest wielkim wizualnym kłamstwem. Tworzy ona iluzję, że świat jest gęsto upakowany, podczas gdy w rzeczywistości żyjemy w świecie widmowych pól, które utrzymują pustkę w określonym kształcie. Gdybyśmy usunęli całą pustą przestrzeń z atomów tworzących całą ludzkość, wszystkie 8 miliardów ludzi zmieściłoby się w objętości zwykłego jabłka. Chociaż jabłko to nadal ważyłoby tyle samo, co cała ludzkość. Kiedy patrzymy na zdjęcia atomów, oczekujemy, że zobaczymy wyraźne kontury, tak jak na portrecie osoby. Jednak w świecie kwantowym sama koncepcja wyrazistości działa zupełnie inaczej. Istnieje zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi: nie da się jednocześnie dokładnie określić położenia cząstki i prędkości, z jaką się porusza. Nie jest to problem związany ze słabą jakością mikroskopów. Jest to fundamentalna zasada struktury naszego wszechświata. Problem z ostrością obrazu atomu polega na tym, że aby uzyskać obraz, musimy uderzyć w atom inną cząstką, fotonem światła lub elektronem. Jednak ponieważ atom jest niezwykle mały i lekki, uderzenie to nieuchronnie zmienia jego stan. To tak, jakby próbować sfotografować piłkę nożną w całkowitej ciemności, rzucając w nią innymi piłkami. Gdy tylko uderzysz w piłkę, aby ustalić, gdzie się znajduje, natychmiast odlatuje od miejsca uderzenia. Z powodu tego prawa każdy superostry obraz atomu jest techniczną fikcją. Naukowcy stoją przed nieuniknionym wyborem. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się atom, musimy zrobić wyraźne zdjęcie. Musimy uderzyć w niego cząstką o ogromnej energii, ale wtedy natychmiast przyspieszy i obraz będzie rozmyty. Jeśli chcemy zobaczyć jego naturalny stan, musimy działać bardzo delikatnie, ale wtedy obraz będzie rozmyty i zaszumiony. Dlatego też, gdy widzisz na ekranie monitora idealnie wyostrzony, nieruchomy atom, pamiętaj, że jest to jedynie średni wynik tysięcy pomiarów lub efekt działania algorytmów oczyszczających obraz. Prawdziwy atom jest obiektem, który zasadniczo wymyka się bezpośredniemu i wyraźnemu spojrzeniu, pozostając wiecznie nieostry dla naszego obserwatora. Przez długi czas jądro atomu było przedstawiane jako gęsta grupa czerwonych i niebieskich kulek, protonów i neutronów, podobnych do kiści winogron. Jednak współczesne badania przeprowadzone na gigantycznych akceleratorach cząstek, takich jak te w Jefferson Lab lub CERN, pokazują, że obraz ten jest beznadziejnie przestarzały. Zajrzenie do wnętrza jądra jest milion razy trudniejsze niż zobaczenie samego atomu. Jądro jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze od samego atomu i jest utrzymywane razem przez niezwykle potężne siły. Aby sfotografować jego wewnętrzną strukturę, naukowcy stosują metodę zwaną głębokim rozpraszaniem nieelastycznym. Bombardują jądro elektronami poruszającymi się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To, co odkryli w ciągu ostatnich kilku lat, jest naprawdę zadziwiające. Jądro jest wrzącym oceanem. Protony i neutrony wewnątrz jądra nie pozostają w bezruchu. Nieustannie wymieniają się cząstkami, zderzają się, a nawet na chwilę łączą się ze sobą. Każdy obraz, na którym są one starannie ułożone, jest nieprawdziwy. Kwarki i morze gluonów. Wewnątrz samych protonów życie wrze. Naukowcy odkryli, że proton to nie tylko trzy małe kwarki, ale dynamiczne morze nieustannie powstających i znikających cząstek, utrzymywanych razem przez lepkie pole gluonów. Ciśnienie jest wyższe niż w gwiazdach neutronowych. Ostatnie pomiary wykazały, że ciśnienie wewnątrz protonu jest po prostu ogromne. Jest wyższe niż w centrum najgęstszych gwiazd we Wszechświecie. Niesamowite. Do tej pory nie mamy ani jednego prawdziwego zdjęcia jądra lub protonu. W wiadomościach naukowych widzimy jedynie wizualizacje i skomplikowane obliczenia matematyczne. Naukowcy próbują stworzyć trójwymiarowe mapy rozkładu ładunków i ciśnień wewnątrz jądra, ale mapy te wyglądają bardziej jak abstrakcyjne plamy energii niż znane nam obiekty materialne. Dopiero zaczynamy rozumieć, że podstawą naszej rzeczywistości są obiekty, które nie mają żadnej stałej formy i bardziej przypominają zamrożone wybuchy energii w przestrzeni.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Agnostic Front to amerykański zespół hardcore punkowy z Nowego Jorku. Zespół założony w 1980 roku jest uważany za ważny wpływ na nowojorskiej scenie hardcore, a także za pioniera gatunku crossover thrash. Zespół powstał, jak już mówiłem, w 1980 roku z Vincentem Vinny Stigma Capuccio, dawniej Eliminators, na gitarze prowadzącej, z Diego na basie, Robem Krekusem, znanym również jako Robbie Crypt Crash, na perkusji, Johnem Watsonem na wokalu. Pomimo tego, że na swoim pierwszym koncercie byli wymienieni jako Zoo Crew, Stigma przedstawił ich jako Agnostic Front, mówiąc, że plakat powstał przed ustaleniem nazwy. Wkrótce do zespołu dołączyli Ray Barbieri, znany również jako Rybies, na perkusji i Adam Mucci na basie. Po aresztowaniu Watsona zespół zatrudnił Jamesa Contre jako wokalistę, który ostatecznie odszedł przed występem w Great Gildersleeves po nieporozumieniu z Capuccio na temat sposobu rozdawania naklejek. Chociaż nigdy wcześniej z nim nie rozmawiał, Stigma powiedział kilku jego przyjaciołom, żeby zapytali Rogera Mireta, byłego basistę Psychos, czy chciałby zostać wokalistą Agnostic Front, ponieważ podobał mu się jego styl slam dance. W 1983 roku ten skład nagrał swoją debiutancką epkę United Blood. Epka została oficjalnie wydana później tego samego roku, jednak w tym momencie Mucci opuścił już zespół, a jego miejsce zajął Todd Youth. W początkowej fazie zespół składał się wyłącznie ze skinheadów, choć z czasem sytuacja się zmieniła. Agnostic Front nadal miał w składzie skinheadów. Doprowadziło to do powstania wśród niektórych opinii, że zespół wyznaje ultranacjonalistyczne lub faszystowskie poglądy polityczne. Wokalista Roger Miret zdementował te doniesienia w wywiadzie dla Flipside w 1985 roku. Jesteśmy skinheadami, a skinheadzi w Anglii mają bardzo złą sławę, podobnie jak faszyści i tym podobne. Ale to Ameryka, nie Anglia. To, że skinheadzi są tam faszystami, nie oznacza, że możemy zapuszczać włosy, jeśli nie mamy na to ochoty. Kochamy nasz kraj, ale niekoniecznie sposób działania naszego rządu. Później oskarżono ich o rasizm za piosenkę Public Assistance Phila Donahue w jego koncercie w nowojorskim zespole Hardcore Punk w 1986 roku. W 1983 roku, gdy młodszy przyrodni brat Rogera Mireta, Freddie Searsin, miał około 7 lat, odwiedził on Nowy Jork z bratem. Wkrótce potem rozpoczął trasę koncertową z zespołem i zaśpiewał kilka piosenek podczas występów, które stały się nieodłącznym elementem ich koncertów w tym okresie. To sprawiło, że stał się nieoficjalną maskotką zespołu i otrzymał przydomek Agnostic Fred. Zespół musiał przemycać Searsena do futerału na perkusję, aby przemycić go na pierwsze koncerty w latach 80. Ich debiutancki album Victim in Pain z roku 1984 jest uważany za przełomowe wydanie nowojorskiego hardcore'u. Eduardo Rivadavia z All Music nazwał go ostatecznym dokumentem nowojorskiej sceny hardcore'u. Dave Jones zastąpił Rybiesa na perkusji po wzajemnym porozumieniu między członkami zespołu, że Rybies potrzebował czasu, aby zająć się rozwijającym się problemem narkotykowym. Dave Jones był chłopakiem z New Jersey, który wcześniej grał w zespole Mental Abuse. Rob Cabula przejął rolę basisty. W 1984 roku Jimmy the Kid Coletti z Justified Violence dołączył na perkusję, gdy zespół wyruszył w trasę koncertową z Exploited pod koniec tego samego roku. Album ten wypchnął zespół na czoło raczkującej nowojorskiej sceny hardkorowej, która koncentrowała się wokół CBGB, gdzie grali z takimi zespołami jak Cro-Mags i Murphy's Law. Przed nagraniem kolejnego albumu Mire dopuścił Agnostic Front na kilka miesięcy na początku 1986 roku, w którym to czasie Carl de Mosher de Mola wszedł na jego miejsce. W początkowych latach zespół był zawsze na chwiejnych nogach z powodu zmiennego związku Mireta i Stigmy, co doprowadziło do ich złagodzenia brzmienia Nieuchronnie w miarę jak ich muzykalność się poprawiała, członkowie zespołu tacy jak perkusista Louis Bieto i dodatkowy gitarzysta Alex Kinnon zaczęli tracić część swojego surowego, hardcore'owego brzmienia, a wraz ze wzrostem popularności heavy metalu grupa zaczęła eksperymentować z ściśle kontrolowaną prędkością thrash metalu. Doprowadziło to do tego, że Chaosful Alarm z 1986 roku stał się trudnym albumem do nagrania z powodu ciągłych zmian w składzie i problemów personalnych. Wydany w Combat Records dodał wpływy thrash metalu razem z innymi zespołami, takimi jak Suicidal Tendencies i Stormtroopers of Death. Album ten oznaczał wyprawę Agnostic Front w świat crossover thrash. Znalazły się na nim również teksty napisane przez Petera Steela i perkusistę Louis Bieto, obaj z Carnivore. Mire dopuścił zespół na 4 miesiące między nagraniem a wydaniem Chaosful Alarm, a zastąpił go Carl DiMola. Następnie zespół wyruszył w trasę koncertową promującą album i wziął udział w trasie Eliminator. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku właśnie 1986, właśnie Chaosful Alarm. Oto utwory składające się na album: The Eliminator, Existence of Hate, Time Will Come, Growing Concern, Your Mistake, Out for Blood, Toxic Shock, Bomber Z, Public Assistance i na koniec Shoot His Load. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia poszukiwacza skarbów z Głogowa, który w Szkocji odkrył skarb sprzed 3000 lat, to przykład, jak pasja i determinacja mogą doprowadzić do niezwykłych odkryć. Mężczyzna, który zajmował się amatorskim poszukiwaniem skarbów, dokonał znaleziska, które zyskało międzynarodowy rozgłos i przyniosło mu solidne znaleźne. W sierpniu 2020 roku polski poszukiwacz skarbów uzbrojony w wykrywacz metalu natrafił na niezwykłe znalezisko na szkockich polach. Były to artefakty z epoki brązu, datowane na około 1000 rok przed naszą erą. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się m.in. bransolety, uzbrojenie oraz elementy biżuterii, które świadczą o wysokim poziomie rzemiosła starożytnych społeczności zamieszkujących te tereny. Znalezisko zostało zgłoszone do odpowiednich szkockich władz archeologicznych, które przeprowadziły szczegółowe badania. Odkrycie poszukiwacza z Głogowa okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Szkocji. Dzięki swojej uczciwości i przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących znalezisk, Polak otrzymał solidne znaleźne. Choć dokładna kwota nie została ujawniona, można przypuszczać, że była to suma, która wynagrodziła jego wysiłek i pasję. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które nakazują poszukiwaczom zgłaszanie takich znalezisk do odpowiednich instytucji. Dzięki temu znaleziska są odpowiednio dokumentowane i badane, co pozwala na lepsze zrozumienie historii regionu. Poszukiwacze, którzy przestrzegają tych przepisów, mogą liczyć na znaleźne, które jest swoistą nagrodą za ich odkrycia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Wojtek Kabuty robi szef, niech obrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia poszukiwacza skarbów z Głogowa, który w Szkocji odkrył skarb sprzed 3000 lat, to przykład, jak pasja i determinacja mogą doprowadzić do niezwykłych odkryć. Mężczyzna, który zajmował się amatorskim poszukiwaniem skarbów, dokonał znaleziska, które zyskało międzynarodowy rozgłos i przyniosło mu solidne znaleźne. W sierpniu 2020 roku polski poszukiwacz skarbów uzbrojony w wykrywacz metalu natrafił na niezwykłe znalezisko na szkockich polach. Były to artefakty z epoki brązu, datowane na około 1000 rok przed naszą erą. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się m.in. bransolety, uzbrojenie oraz elementy biżuterii, które świadczą o wysokim poziomie rzemiosła starożytnych społeczności zamieszkujących te tereny. Znalezisko zostało zgłoszone do odpowiednich szkockich władz archeologicznych, które przeprowadziły szczegółowe badania. Odkrycie poszukiwacza z Głogowa okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Szkocji. Dzięki swojej uczciwości i przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących znalezisk, Polak otrzymał solidne znaleźne. Choć dokładna kwota nie została ujawniona, można przypuszczać, że była to suma, która wynagrodziła jego wysiłek i pasję. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które nakazują poszukiwaczom zgłaszanie takich znalezisk do odpowiednich instytucji. Dzięki temu znaleziska są odpowiednio dokumentowane i badane, co pozwala na lepsze zrozumienie historii regionu. Poszukiwacze, którzy przestrzegają tych przepisów, mogą liczyć na znaleźne, które jest swoistą nagrodą za ich odkrycia.

0: czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.

Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny Super Mario Forte. Dzisiejszy zestaw przewiduje zespoły grające muzykę raczej motoryczną. Będą zespoły z Niemiec, z Belgii, ze Stanów, z Anglii i kilku, dosłownie kilku innych. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to czym się powitaliśmy dziś, to zespół Famis z piosenką Inner Light z roku 2023, a zespół Famis pochodzi ze Szwajcarii. Teraz posłuchamy niemieckiego zespołu, czyli zespołu Can, Don't Say No. Rok 77 to starzy wyjadacze, zresztą chyba powszechnie znani. Ja przynajmniej grywam ich tutaj dość często. Dziś Don't Say No. Zapraszam.

zespół Can. A teraz Belgia. Belgia, ale nie jak zwykle The Mutants, do którego państwa tak nachalnie przyzwyczajam. Tym razem coś innego, ale Mutants nie odpuszczę. Będą się pojawiać nadal w tych zestawach, które będę w przyszłości budować. Teraz będzie David Shaw and the Beat, czyli Anglik, który zamieszkał w Brukseli i tam się bawi. Rok 2024 i piosenka Unly Agitated. Zapraszam serdecznie.

kolejnym zespołem, którego dziś posłuchamy, który wpadł tutaj na moją listę, to zespół Ista. Ista jest z Nowego Jorku. Jest to wydanie tegoroczne. Piosenka nazywa się Funk Illuminati. I oni nieco odbiegają charakterem od tego, co dziś tutaj jest, co będzie, co było dotychczas i co pojawi się w ciągu tych paru minut, które nam zostały z tej godziny, którą mamy do dyspozycji. Zapraszam na nowojorski zespół Ista.

Kolejnym zespołem z listy jest zespół, który gdyby spojrzeć na staż zespołu, spokojnie mógłby jego skład zasiadać w komisji do spraw gier i zakładów w Totolotku. To zespół Killing Joke z piosenką Money. To są Anglicy, a utwór z roku 2024. I gramy.

Ci, którzy zagrają za chwilę, nie są wcale gorsi od swoich poprzedników na liście. Mogliby siedzieć w komisji razem z nimi. To zespół Wire. Oczywiście również z Anglii, rok 2015 i jakby słuchając tego, nie jakby, ale słuchając tego, co oni tutaj za chwilę zaprezentują i muzyki z ich pierwszych dwóch płyt i generalnie całego przekroju tego, co oni dotychczas nagrali, spokojnie można by tym obsłużyć kilka innych zespołów, które grają bardzo różną muzykę. Naprawdę wiek zupełnie im nie przeszkadza w zmianach swojej stylistyki. Zapraszam.

A teraz zespół, który wydaje mi się jeszcze tutaj nie występował. Zespół Miami Deutsch z piosenką Tunnel. Oni są z Tokio i to chyba mnie przekonało do tego, żeby ich tutaj zagrać, bo muzyka jakoś nie wydaje mi się, że specjalnie wyróżnia się, że nie ma tego nic podobnego w Europie. Owszem, jest, ale oni grają jednak mają coś w sobie, coś, co skłoniło mnie do tego, żeby się nimi zainteresować. Aczkolwiek ja uznaję tylko jedną, pierwszą ich płytę. Kolejne jakby niespecjalnie dla mnie są istotne. Zapraszam, Miami Deutsch, Tunnel, rok 2018.

To był zespół Miami Deutsch z Tokio. A teraz będzie zespół z Anglii, nazywają się Snapped Ankles. Piosenka nosi tytuł Johnny Guitar Calling Gustav Berlin. I to będzie rok 2017. Co słychać, to słychać, to wszystko rozpoznacie. Zapraszam.

I kolejny zespół, przedostatnia piosenka w dzisiejszym wydaniu z dzisiejszego repertuaru to zespół Motrik. Motrik z piosenką Lion. Motrik jest z Portland, a ta piosenka została zarejestrowana, wydana przynajmniej w 2018 roku. Jestem fanem tego zespołu, przyznać się muszę. Bardzo mi się podoba to, co robią. Bardzo podoba mi się dźwięki, które wydają i mają jakiś klimat, który wydaje mi się jest rozpoznawalny. Zapraszam.

dość długie te dzisiejsze utwory, ale mam nadzieję, że nie nudne. Oczywiście zbliżamy się tradycyjnie do końca. Przed nami ostatnia piosenka. Ostatnia piosenka składu oczywiście z Gredów. Z Gredów, ale wcale nie frajerów. Zespół Noi z piosenką Halo Galo. To będzie najdłuższy dzisiaj pożegnalny numer. Można sobie pozwolić, żeby trwał 10 minut z górką. Rok 72, zespół Noi to klasyka niemieckiej, powiem, elektroniki. W swoim berlińskim okresie z takimi zespołami jak Harmonia właśnie, czy Noi chciał nagrywać, nie wiem czy nagrywać, w każdym razie nawiązać bliższą współpracę David Bowie, ale jakoś komuś to podobno nie pasowało. Czytałem, że ktoś uknął jakiś spisek, powiedział Bowiemu, że oni wcale nie chcą i jakoś tak się złożyło, że Bowie się wyprowadził z Berlina, gdzieś tam podróżował do różnych miejsc, więc to nieistotne, dokąd się przeniósł. W każdym razie po wielu latach okazało się, że ten telefon, który tam wykonano, to wcale nie był człowiek związany bezpośrednio z tymi zespołami, tylko po prostu był to jakiś spisek, który się niestety powiódł. Dobrze, jedziemy z zespołem Noi, Halo Galo, żegnam się z Państwem na okres tygodnia. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i wszystkiego najlepszego. Super Mario, do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Zapraszam na program Polskie Jazzy. Dziś mam zamiar przedstawić zespół, właściwie orkiestrę, Big Band Katowice. Płyta nazywa się Music for My Friends. Została wydana w roku 1977. I prezentowali się ten zespół Big Band Katowice, prezentowali się w pełni profesjonalnie, nie tylko dzięki białym garniturom, ale przede wszystkim, gdy na koncercie lub w studiu użyli mocy swych świetnie zharmonizowanych instrumentów. Wtedy nie było wątpliwości co do umiejętności włożonego wkładu pracy w sprawne funkcjonowanie dużej formacji. Big Band Katowice powstał na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i Jazzu tamtejszego konserwatorium dzięki inicjatywie Zbigniewa Kalemby i skupiał studiujących tam muzyków. O stałość składu orkiestry było ciężko, więc nawet ta płyta, nagrana w 1977 roku, powstawała przy zmiennych układach personalnych, co jednak jest trudno wyczuwalne przy odsłuchu produktu finalnego. Na repertuar tej płyty złożyły się kompozycje własne członków zespołu, standard jazzowy Lil Darling i porywający temat Keitha Jarretta Sorcery i mało znany kawałek Mod Rocks od Otisa Reddinga, wszystkie w żywych aranżacjach członków zespołu. Otwierający happening skomponowany przez lidera stanowi jakby sprawdzian umiejętności zespołu, który w pełnej dyscyplinie dynamicznie swinguje w postbopowej konwencji. Kolejnym probierzem kompetencji formacji była interpretacja, tym razem w wolnym tempie, klasycznej kompozycji Lil Darling, której wykonania koncertowe były rzęsiście oklaskiwane przez publiczność. Prawdziwy początek płyty to pełna energii wersja Sorcery, w której muzycy grają z takim entuzjazmem, jakby chcieli powiedzieć: to jest właśnie nasza muzyka, w tym czujemy się najlepiej. Maratonowi wysmakowanych solówek fortepianu, saksofonu i puzonu towarzyszy wspaniale egzekwowany przez sekcję wirujący rytm. Nastrój wycisza lekko balada dla Alicji z przewodnią rolą lirycznego fletu wolnego. Kolejne utwory są osadzone na funkcjonujących, nadzwyczaj nośnych rytmach, dając pole do popisu zwięzłym, ale niezwykle soczystym popisom wszystkich, bez wyjątku, solistów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kompozycja tytułowa, porywające i piękne melodii tematu kreślonej przez flet nie zapowiadają mięsiste riffy we wstępie, lecz potem nie trudno się rozmarzyć. W miarę rozwoju akcji podziwiamy naprzemiennie prowadzone wejścia sekcji blach i drewna, gdy flet kreśli romantyczny temat, a dalej Sendecki i Śmietana dopełniają stanu delektacji barwnym splotem solówek. Przy zachowaniu własnego stylu Big Band Katowice przypominał dynamizmem prezentacji dużą orkiestrę amerykańską pod wodzą Maynarda Fergusona. Chyba trudno o lepsze skojarzenie. Oto spis utworów: Happening, Lil Darling, Sorcery, Balada dla Alicji, Mad Rocks, Hey Man, Music for My Friends, Experience. No i teraz muzycy. Zbigniew Kalemba, lidar, i potem Janiak, Alekso, Hartwig, Modliszewski, Bańkowski, Kowalski, Trąbki, Dziwoki, Syrek, Smolarczyk, Kurek, Rusak, Puzony, Jarosik, Główczewski, Piekielny, Nakielski, Okoniewski, Mika, Olejniczak, Prońko, Wolny, saksofony i flety, Gogolewski, Sendecki, klawiatury, Śmietana, Trefon, gitara, Cichy, bas, Wegehaupt, kontrabas, Szymański, Dziedzic, Stach, perkusje. No to tyle. To prawdziwa armia muzyków. Posłuchajmy sobie. Big Band Katowice, rok 1977, Music for My Friends.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Mleko. Słuchowisko Heleny Seguły.
2: Rosalio! Rosalio, kiedy wreszcie będzie śniadanie? Moje kobiety wróciły późno, co?
3: Nad ranem i nietrzeźwe. A że Martusie gdzieś nosi, to teraz taka moda. Ale że i panią Elżbietę. A pan tak młodej żonie pozwala. Już podaję.
2: No.
4: Odwieczne mleko.
3: A co ma być w porządnym domu na śniadanie?
4: Jajecznica, ogórki.
2: Dziękuję.
5: Świetna myśl. W lodówce jest Radeberger.
3: Piwo naczczo. Z samego rana.
5: Rosalio, no kiedyś w porządnych domach na śniadanie podawano polewkę piwną. No.
2: I po co gorszycie Rosalię tym piwem?
5: Stary, naprawdę mamy kaca.
2: Moralnego kaca nie złagodzi żadne piwo, nawet Radeberger, córeczko.
5: Jesteś drętwy, jak napito swoje mleko.
3: Posmarować panu
2: jakie
3: włókę.
2: Gorące. Nore, co? Proszę, tak. Dziękuję. O, dobre, gorące mleko. Dobre. To jest dobre, nie tam piwo, Radeberger. Oj. Słabo mi.
5: No co ci się stało?
4: Może stracił się wolność. Pomóżcie dźwignąć mi go na tarczę. Marto, ty dzwoń na pogotowie. Młodej Waleriany, prędzej Marto, dzwoń na pogotowie.
5: 3, 4, 1. Halo? Halo, mówi Marta Fetter. Mój ojciec nagle stracił przytomność, tak. Jerzy Fetter, 47 lat. Co? A adres? Warszawa, Sady Żoliborskie, 8, drugie piętro. Mieszkania 16.

0: Dyżurny służby kryminalnej komendy stołecznej, kapitan Wysocki, słucham. Tak, już notuję, doktorze. Tak, Jerzy Fetter, adres. Tak, w treści żołądka stwierdzono arszenik. Słaba nadzieja na utrzymanie go przy życiu. Tak, dziękuję, dziękuję, doktorze. Zaraz się tym zajmę.
1: Słucham, porucznik Sołto.
0: Na Żoliborzu przy śniadaniu w rodzinnym gronie struli jakiegoś dyrektora. Podstaw radiowóz pod komendę, bierz walizkę śledczą i schodź na dół.
1: I kto to powiedział, że w niedzielę dyżury są spokojniejsze?
0: No szybciej,
1: Rusz
0: szybciej.
1: Się robi, kapitanie.

0: Niech Rosalia nie sprząta.
1: A cóż to brudy takie mają?
2: Ale proszę tego nie
1: mieć. Pani nie opowiada tak.
2: Czy Rosalia nie...
1: Co pani w ogóle? No?
0: Ktoś dzwoni.
3: Dzień dobry.
1: A panowie kto?
3: Służba kryminalna. Co to? Kłótnia?
4: Nie, drobiazg, panie kapitanie. Rosalia chciała sprzątnąć ze stołu, ale Elżbieta sprzeciwiła się temu, ponieważ lekarz nie pozwolił nic ruszać do przybycia
3: tak,
4: milicji.
3: Tak, tak. Poruszniku Sołuba, wyjdźcie do kuchni, a ja poproszę panie do pokoju. Proszę.
1: A czego ten pana pomocnik w kuchni mi bobruje? Kryminał taki w porządnym domu. Co za wstyd! Boże, mój Boże!
3: Czy panie znają przyczynę zatrucia?
4: Lekarz powiedział, że to arszenik.
3: Tak. A co państwo jedli na śniadanie?
1: Zwyczajnie, no. Pieczywo, masło, ser, miód, wędliny. Mleko. Tak, ale one smak miały na jajecznicę i piwo. Jeszcze wszystko stoi na stole, sam pan widzi.
3: A często panie zaczynają dzień od Radebergera?
1: Lumpowały się prawie do rana. Wstyd lumpowała. Powiedzieć, to i suszyło.
4: Rosalia już panu wyjaśniła sprawę.
3: Tak, a z kim panie, że tak powiem, lumpowały?
4: To nie ma nic do rzeczy.
3: Jednak chciałbym to wiedzieć.
4: Z Markiem Czyżem. To taki nasz znajomy.
3: Co jadł pan Feter?
1: Pan rano słabo jada. Tyle co nic.
3: Tak.
1: Tylko aby mleko pije. No i wypił. Prawie litr.
3: Prawie litr. Pani Rosalio, pani też piła dzisiaj mleko?
1: Zawsze piję herbatę.
3: Panie to potwierdzą?
4: Nie wiem, co Rosalia zawsze pije na śniadanie. Może wiśniówkę?
1: Ach, pan tam ze śmiercią walcza. Pani takie nieprzystojne głupoty wygaduje. Zawsze teraz herbatę piję, bo się odchudzam. Ale proszków, jak nie przymierzając pani Elżbieta, to nie łykam. Sama słyszałam, że te jej miszkulancje z jakiejś trucizny też na... A...
4: Ta kobieta oszalała.
3: A więc dzisiaj na śniadanie mleko pił tylko pan Feter. Gdzie pani kupuje mleko, pani Rosalio?
1: A w naszym Samie zamawiam co miesiąc, a przynosi roznosiciel.
3: Ale czy w czasie, gdy pani Rosalio przygotowywała śniadanie, czy był ktoś w kuchni lub zaglądał tam?
1: Aby tylko pan. O śniadanie się dopominał, o swoje kobity się martwił, że takie... latawice. A ja tam nie lubię, jak mi się przy garnkach kręcą.
3: Tak.
1: Zresztą Marcia nie nawykła, a pani Elżbieta to ciekawości do kuchni nie ma i nie lubi. Manikir się psuje.
3: Tak, no muszę zabrać wszystkie naczynia ze stołu. Pani Elżbieto, a gdzie są pani lekarstwa? Szczególnie to na A.
4: Wszystkie lekarstwa są w apteczce, w łazience.
3: Sołba, zajmij się łazienką.
5: Tak jest, szefie.
3: Pani Rosalio, przejdźmy może do kuchni, proszę. W którym garnku grzała pani mleko? Proszę pokazać. O, wyszorowany ta. A gdzie butelka? Co? A, też umyta.
1: No i nad czym pan tak cuduje? Zawsze statki od ręki myje.
3: Ta.
1: A jeszcze po mleku. Żeby kisło i śmierdziało, jak nie przymierzając w barze mlecznym.
3: Ta mleko zostało zatrute arszenikiem. Otrzymałem ekspertyzy. Truciznę ujawniono w zbanku i filiżance Fetera. Toksykolog stwierdził, że stężenie preparatu było niewielkie, ale po wypiciu litra tego mleka, a tyle wypił Feter, musiało nastąpić ciężkie zatrucie.
6: Ale kiedy zatruto to mleko?
3: Ta.
6: W butelce, rondlu czy dopiero w dzbanku?
3: No niestety tego nam ekspertyza nie wyjaśnia.
6: Podejrzenie schludna jest ta Rosalia. W domu nagły wypadek, pogotowie. Dlaczego? Facet walczy ze śmiercią, a ona szoruje rondel, myje butelkę i rwie się do sprzątania ze stołu. A gdyby nie żona Fetera, dzbanek i filiżanka także nie nadawałyby się do badań.
3: Feterowa, właśnie ona, wyobraź sobie, była w trakcie kuracji arszenikowej. Rozmawiałem z lekarzem, który ją leczy. W zasadzie potwierdził to, co mówiła Feterowa o dozowaniu leku. Jednak mogła go zupełnie inaczej wykorzystać. Tak.
6: A, to ta miszkulancja z trucizną. Tak, tak, też tak, na A.
3: No właśnie. Słuchaj dalej. Według opinii naszego toksykologa, ta dawka, którą ona przyjmowała w 5. dniu kuracji, a cała kuracja trwa dni 10. Więc ta dawka podana po raz pierwszy innemu, nieprzyzwyczajonemu człowiekowi może spowodować śmiertelne zatrucie. No i dziwny zbieg okoliczności, że właśnie tego mleka z arszenikiem nie tknęła żadna z kobiet.
6: Sprawdziłem. Marta i Elżbieta były w knajpie do Bladego Świtu w towarzystwie niejakiego Marka Czyża.
3: Tak,
6: Czyża. Piły tam nie tylko sok pomidorowy, więc mogły mieć kaca i niechęć do mleka. Czyż to młody inżynier? Podobno miał się żenić z Elżbietą, ale uprzedził go Feter. Wówczas chłopiec zainteresował się Martą. Zarówno Elżbieta, jak i Czyż to koledzy Marty ze studiów, tyle że Czyż i Elżbieta skończyli Politechnikę 2 lata temu, a Marta dopiero w tym roku otrzyma dyplom. Inżynier Czyż pracuje w kombinacie u Fetera. Podobno jego ambicje daleko wyprzedzają zdolności. Panuje opinia, że Feter go nie znosił.
3: Jako pracownika czy kandydata na zięcia?
6: Ach, raczej jako ewentualnego zięcia. No, a wracając do gospodyni... Rosalia nie opłaca mleka z dostawą do domu. Sama je kupuje w sklepie.
3: To dlaczego kłamała?
6: No to proste. Brała pieniądze na mleko z dostawą, a kupowanie w sklepie jest to jakieś tam grosze tańsze, więc różnicę brała dla siebie. No przecież Biecie i Marcie wstydziła się do tych machinacji przyznać.
3: Tak, czekaj. Tam? Ile litrów mleka dziennie otrzymuje ten sam?
6: Rano 8000 litrów kapsulowanego w butelkach, pasteryzowanego w mleczarni w Babicach. No to w ogóle pierwszy wypadek zatrucia mlekiem w Warszawie.
3: Trudno przypuścić, że to w mleczarni w sklepie wsypana arszyna.
6: A żeby już skończyć na temat mleka, to dozorca, który również trudni się roznoszeniem, skarżył się, że w tym bloku zdarzają się częste wypadki kradzieży mleka spod drzwi lokatorów, a najbardziej to u jednej pani z parteru, Józefiny Wiśniewskiej. Nawet swego czasu wywiesił kartkę z ostrzeżeniem, aby rodzice zwrócili uwagę na dzieci. Wydaje mu się, że to one kradną mleko.
3: Tak. Starsi często wręczają się dziećmi. Może się zdarzyć, że malca skusi otrzymana kwota na butelkę mleka i wówczas zaopatrzy się u kogoś pod drzwiami. A u Feterów też ginęło?
6: No, co miało ginąć, skoro wiemy z całą pewnością, że do nich mleko nie było dostarczane.
3: No, wiesz co, jednak wyjaśnij to przed moją rozmową z kobietami Fetera.
4: Jestem u kresu wytrzymałości, kapitanie. Atmosfera wokół mnie stała się nie do zniesienia.
3: Co? Pani Rosalia?
4: Nie tylko. Pan wie, że to nie insynuacje Rosalii obciążają mnie najbardziej. A jednak nie ja usiłowałam otruć męża, pomimo że miałam lekarstwo z arszenikiem.
3: A co pani sądzi o Rosalii? I czy pani lekarstwo było zamknięte?
4: Upokarzające pytanie. No. Myśli pan, że będę się broniła kosztem Rosalii? Ona jest bardzo przywiązana do mego męża. Od 20 lat żyje w jego domu na prawach członka rodziny. Gdyby Rosalia była w ogóle zdolna do zbrodni, jeżeli miałaby kogoś w tym domu zamordować, to tylko mnie.
3: Tak.
4: Pozostałam w jej mniemaniu intruzem, który podstępnie wdarł się do rodziny Feterów.
3: Czy Rosalia jest oszczędna?
4: Oszczędna? To kosmiczna sknera.
3: A czy jest uczciwa?
4: Nadzwyczaj. Dba o nasz budżet jak rodzona matka.
3: Kto przechowuje pokwitowania za dostawę mleka do domu?
4: Ja w ogóle nie wtrącam się do gospodarstwa. Rosalię rozlicza Marta. Gosposia bardzo ją kocha. Widzi pan, Rosalia bardzo przeżyła małżeństwo Jerzego, a już moja ingerencja w sprawy kuchni zgnębiłaby ją ostatecznie. A zresztą bardzo mi to odpowiada, ten stan rzeczy, ponieważ nie cierpię garnków. Również ambicji i talentów potem mi brak.
3: Proszę pani, czy Marek Czyż interesował się panią jeszcze przed pani małżeństwem z dyrektorem Feterem? Pani go kochała?
4: Wolałabym nie poruszać tego tematu.
3: Ja prowadzę śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Nie zadaję pani prywatnych pytań.
4: Miłość? Raczej nie, ale poważne zainteresowanie. No cóż, ten chłopiec chce za wszelką cenę zrobić szybką karierę. Gdy wystartował w kombinacie dyrektora Fetera, natychmiast pokochał Martę.
3: A pani poślubiła dyrektora.
4: Wymownie pan to podkreślił. Ale powody, dla których wyszłam za mąż za ojca Marty, były trochę bardziej złożone. Jest więcej osób, które sądzą, że wyszłam za mąż z wyrachowania, na przykład Rosalia. Nie jest pan odosobniony w tym przekonaniu.
3: Czy pani mąż nie lubił Czyża?
4: Tak. Marek przeliczył się, sądząc, że przez córkę trafi do ojca.
3: No, może zbyt surowo go pani ocenia.
4: Nie. Ostatnio wyznał mi, że popełnił życiowy błąd. I na powrót ofiarował swą wielką miłość, oczywiście jako ten trzeci, co nie przeszkadzało mu równocześnie ubiegać się o względy Marty. Ale Marta też już zdążyła się na nim poznać, więc doszłyśmy z nią do porozumienia, no i zdrowo zabawiłyśmy się jego kosztem. Może to niezbyt ładnie o nas świadczy, ale właśnie w wieczór poprzedzający tragiczne śniadanie dałyśmy mu solidną lekcję.
3: wiedziała pani, że macocha przyjmuje środki z arszenikiem?
4: Wszyscy w domu wiedzieli. Ona nie robiła z tego żadnej tajemnicy.
3: Rozalia ma swoje zdanie na temat użytku, jaki pani Feterowa zrobiła z owych pigułek tego tragicznego ranka.
4: No, czyżby pan wierzył w brednie Rozalii? No. Nie przypuszczałam, że można kogoś, kto z istoty swej funkcji powinien być obiektywny, tak zasugerować.
3: Tak. Pani lubi Elżbietę?
4: Bardzo. Trudno o lepszą macochę. Znam ją doskonale. Przyjaźniłyśmy się długo, zanim została żoną mego ojca i nigdy nie uwierzę w taką bzdurę, że Elżbieta byłaby zdolna do morderstwa.
3: Skąd biorą się takie podejrzenia u Rozalii? Musi je na czymś opierać. Chyba nie zaprzeczy pani, że Rozalia zna stosunki panujące w waszym domu.
4: No, oczywiście, że zna. Jest z nami przeszło 20 lat. Wychowała mnie i kocha nadal jak własne dziecko. Tak. Ja też jestem do niej bardzo przywiązana, dlatego między innymi godzimy się na jej humory. Czasem potrafi być taka nieznośna, szczególnie w stosunku do Elżbiety. Widzi pan, Rozalia zdaje się kochała i kocha mego ojca. Oczywiście ojciec nie ma o tym pojęcia. Ja sama spostrzegłam to dosyć późno, gdy już dorastałam. Może żywiła jakieś nadzieje?
3: Czyżby liczyła na małżeństwo z pani ojcem?
4: Nie sądzę. To nie tak konkretnie. Wydaje mi się, że ona dotychczas nie uświadomiła sobie prawdziwego stanu swych uczuć do ojca. Nie zdaje sobie sprawy, że to coś więcej niż tylko samo przywiązanie do rodziny, w której jest od lat. Mieszkaliśmy we trójkę. Rozalia przyzwyczaiła się, że mężczyzna, któremu prowadzi dom i opiekuje się dzieckiem, jest samotny i nagle ojciec ożenił się z Elżbietą. To był dla niej cios i nic dziwnego, że przyjęła Elżbietę wrogo.
3: Pani, zdaje się, rozlicza Rozalię z wydatków. Czy ma pani kwity za opłaconą dostawę mleka?
4: Panie kapitanie, Rozalia nie zamawia mleka, kupuje je co rano w sklepie.
3: Tak to. Dlaczego więc nie powiedziała pani o tym, gdy Rozalia oświadczyła mi, że otrzymuje mleko z dostawy?
4: Nie mogła mi zrobić takiego wstydu i do tego przy Elżbiecie. Aha. Ona nie przypuszcza, że ja o tym wiem. To jedna z jej niewinnych słabostek. Kupuje mleko co rano sama, a te kilka zaoszczędzonych groszy odkłada. Nie, dla siebie, broń Boże. W taki sam sposób oszczędza na warzywach, owocach. Jeździ po nie aż na bazar, a gdy uczuła już jakąś sumę, robi nam oszałamiające danie, podkreślając, że to z zaoszczędzonych pieniędzy. I bardzo jest z tego dumna.
3: Pani Rozalio, dlaczego podejrzewa pani, że to Elżbieta chciała otruć męża?
1: Wyszła za pana Fetera, bo on dyrektor. Mieszkanie piękne, zastarane, urządzone i wszystkiego w brud, bo on dobrze zarabia. A ona co? Gołe to było jak święty turecki. Jakaś przybłęda z domu dziecka podobno. Ja tam nic nie mówię, ale trzeba było widzieć, jak nastała do nas chuda, zabiedzona, czarna taka była, aż strach. Dopiero u nas odkarmiła się i hardości nabrała.
3: Elżbieta przecież pracuje, ma pensję.
1: Też mi pensja, 1800 zł. Panie, już ja dobrze wiem, że nie z miłości za niego wyszła. Nie na taką panią 20 lat czekałam, ręce urabiałam dla nich. Jak nieboszczka pani umarła, to była pani. Pozostałam po jej śmierci, bo dziecka mi było żal. 3 latka Martusia miała. A i pana żal też. Taki bidulek bezradny. A wychudzony przez to nieszczęście był.
3: Tak.
1: Gospodarstwo prowadziłam, jak się patrzy. O Martusi jako własne dbałam. Sam pan widział, jak mi dziewczyna, jak Łania wyrosła.
3: No tak.
1: Piękne to i dobre, a ufne tak. O, to Martusia przeprowadziła tę zgagę, niby koleżankę.
3: Marta.
1: Tak, nie podobała mi się od pierwszego spojrzenia. Tymi oczystkami jak węgle wodziła i mój pan tak się w nią zapatrzył. Zgłupiał pan Feter na stare lata. Boga się trzeba bać, żeby sobie o 16 lat młodszą kobietę brać. A kiedyś to obydwie z Martusią, jeszcze Elżbieta nie wyszła za pana Fetera. Przyprowadziły tego Marka.
3: Czyża.
1: A, no przystojny chłopiec, ani słowa. Ale lichy z niego człowiek. Uderzał i do Martusi, i do Elżbiety i sam nie wiedział, którą chce. Ale widziało mi się, oko to ja już mam, że bardziej podobała mu się Elżbieta. Myślałam sobie, oboje ladaco w sam raz pasują. Ale Bóg nie urządził. Potem jak piorun z jasnego nieba, powiada pan Feter, że się żeni z Elżbietą. I jakby nigdy nic, po 20 latach pyta, co ja wolę. Czy zostać dalej razem, czy zamieszkać oddzielnie z Martusią. A Martusia, no kochane dziecko, powiada Rosalio, będziemy mieszkały razem, roboty będziesz miała mniej. Ale co tam dzielić rodzinę? Zostałam.
3: Ale dlaczego proponowali pani zamianę mieszkania?
1: Pewnie myśleli, że mi będzie przykro, jak nowa pani nastanie. Albo bał się pan Feter, że się z Elżbietą nie zgodzę.
3: A zgadzałyście się?
1: No, kłócić tośmy się nie kłóciły. A jak co miałam za złe, to wygarnęłam i zbyte.
3: Tak. Czy ma pani kwit za opłacenie dostawy mleka za ostatni miesiąc?
1: Ja nie zbieram żadnych kwitów. Też coś. Zamówione, zapłacone i szluz.
3: Na waszej klatce często ginęło sąsiadom mleko. Wie pani o tym?
1: Ja tam z sąsiadami w konfidencję nie wchodzę. Czasu nie mam. Mnie tam nic nie ginęło.
3: Pani Rosalio, skąd pani wzięła mleko w dniu, gdy zatruł się pan Feter?
1: Przecież już mówiłam. No. Dozorca przynosi.
3: Pytałem dozorcę, sprawdzałem w Samie. Pani nie opłaca dostawy i dozorca nie przynosi.
1: No, kupuję w sklepie.
3: Codziennie?
1: Jak trzeba, to codziennie. Czepił się pan tego mleka, mleko i mleko.
3: Pani nie kupowała mleka codziennie. Często je pani zabierała spod drzwi sąsiadom. W niedzielę, gdy zachorował pan Feter, również je pani zabrała sąsiadom. Tej niedzieli, pani Rosalio, ani jeden sklep w waszej dzielnicy nie sprzedawał mleka. Sprawdziłem.
5: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
3: Musi mi pani powiedzieć, komu pani wzięła mleko tamtego ranka? To mleko było zatrute i przez nie o mało nie umarł pan Feter.
1: Ja nikomu nie kradłam, kupiłam w sobotę. Pan mnie aresztuje?
3: Proszę mówić.
1: A co powie pan Feter, jak wydobrzeje na taki wstyd? O Boże, a ja posądzałam Elżbietę. A to przeze mnie nieszczęsną na parterze. Pod
3: na
1: drugim
3: parterze?
1: Wzięłam, tak, u Wiśniewski wtedy wzięłam. Ale ja nie kradłam, aby ze dwa razy tylko. O, teraz wszystko na mnie będzie. O Boże, mój Boże. Co pan Feter?
3: Pani Wiśniewska, gdzie pani kupuje mleko?
7: Jak to gdzie, no? Wiadomo, dozorca samo przynosi.
3: A w niedzielę otrzymała pani mleko?
7: Naturalnie, a czemu by nie?
3: A później znów je pani wystawiła przed drzwi. Mamy już złodzieja, który w niedzielę zabrał pani butelkę. To gospodyni Feterów. Tylko zanim Rosalia zabrała butelkę, pani przedtem zatruła mleko. Jest pani podejrzana o umyślne usiłowanie zabójstwa.
7: O Boże, Wiśniewska. Panie kapitanie, ja tego nie chciałam.
3: Nie?
7: No, mleko doprawiłam proszkami, bo skaranie Boże miałam z tymi złodziejami. Już tak się wnerwiłam, a zawzięłam, że myślę sobie, poczekaj, ty łachu nieprany, będziesz jak królik laksował. Ale żeby otruć kogo chciała świadomie, oj co to, to nie, no. Złodziej też stworzenie boskie. A jak się wywiedziałam, że dyrektor z pierwszego piętra zatruty, takie mi ciarki po krzyżu szły, spokojnej nocy nie miałam. Sen mi odleciał i tylko przez ten strach nie przyszłam się przyznać. No, dzięki Bogu, że pan Feter wyżyje. Ale kto by te Rosalio o takie złodziejstwo posądzał? No, godna taka, nosi się jak księża gospodyni. Panie kapitanie,
3: tak.
7: Sumienie mnie teraz dręczy. Ale sam pan rozumie, no. Człowiek na tym parterze to jak groch przy drodze żyje. Kto przejdzie, to skubnie, a to mleko, a to słomiankę, a dzieci to zapałki w dziurce od klucza podpalają.

0: słuchowisko Heleny Sekuły pod tytułem Mleko. Realizacja Andrzeja Pruskiego. Osoby: Jerzy Fetter, Witold Kawuski, Elżbieta Fetter, jego druga żona, Barbara Wrzesińska, Marta Fetter, córka Fettera z pierwszego małżeństwa, Elżbieta Nowosad, Rozalia, Barbara Ludwiżanka, kapitan Wysocki, Bogusz Bilewski, porucznik Sołuba, Andrzej Polanowski, sąsiadka Wiśniewska, Anna Jaraczówna.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Miesiąc.

Ich steh auf Bieren. Ich steh auf Chemie.

Einstürzen! Einstürzen! In Luft sprengen!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Agnostic Front to amerykański zespół hardcore punkowy z Nowego Jorku. Zespół założony w 1980 roku jest uważany za ważny wpływ na nowojorskiej scenie hardcore, a także za pioniera gatunku crossover thrash. Zespół powstał, jak już mówiłem, w 1980 roku z Vincentem Vinny Stigma Capuccio, dawniej Eliminators, na gitarze prowadzącej, z Diego na basie, Robem Krekusem, znanym również jako Robbie Crypt Crash, na perkusji, Johnem Watsonem na wokalu. Pomimo tego, że na swoim pierwszym koncercie byli wymienieni jako Zoo Crew, Stigma przedstawił ich jako Agnostic Front, mówiąc, że plakat powstał przed ustaleniem nazwy. Wkrótce do zespołu dołączyli Ray Barbieri, znany również jako Rybies, na perkusji i Adam Mucci na basie. Po aresztowaniu Watsona zespół zatrudnił Jamesa Contre jako wokalistę, który ostatecznie odszedł przed występem w Great Gildersleeves po nieporozumieniu z Capuccio na temat sposobu rozdawania naklejek. Chociaż nigdy wcześniej z nim nie rozmawiał, Stigma powiedział kilku jego przyjaciołom, żeby zapytali Rogera Miretta, byłego basistę Psychos, czy chciałby zostać wokalistą Agnostic Front, ponieważ podobał mu się jego styl slam dance. W 1983 roku ten skład nagrał swoją debiutancką epkę United Blood. Epka została oficjalnie wydana później tego samego roku, jednak w tym momencie Mucci opuścił już zespół, a jego miejsce zajął Todd Youth. W początkowej fazie zespół składał się wyłącznie ze skinheadów, choć z czasem sytuacja się zmieniła. Agnostic Front nadal miał w składzie skinheadów. Doprowadziło to do powstania wśród niektórych opinii, że zespół wyznaje ultranacjonalistyczne lub faszystowskie poglądy polityczne. Wokalista Roger Miret zdementował te doniesienia w wywiadzie dla Flipside w 1985 roku. Jesteśmy skinheadami, a skinheadi w Anglii mają bardzo złą sławę, podobnie jak faszyści i tym podobne. Ale to Ameryka, nie Anglia. To, że skinheadi są tam faszystami, nie oznacza, że możemy zapuszczać włosy, jeśli nie mamy na to ochoty. Kochamy nasz kraj, ale niekoniecznie sposób działania naszego rządu. Później oskarżono jego o rasizm za piosenkę Public Assistance Phila Donahue w jego koncercie w nowojorskim zespole Hardcore Punk w 1986 roku. W 1983 roku, gdy młodszy przyrodni brat Rogera Miretta, Freddie Searsin, miał około 7 lat, odwiedził on Nowy Jork z bratem. Wkrótce potem rozpoczął trasę koncertową z zespołem i zaśpiewał kilka piosenek podczas występów, które stały się nieodłącznym elementem ich koncertów w tym okresie. To sprawiło, że stał się nieoficjalną maskotką zespołu i otrzymał przydomek Agnostic Fred. Zespół musiał przemycać Searsena do futerału na perkusję, aby przemycić go na pierwsze koncerty w latach 80. Ich debiutancki album Victim in Pain z roku 1984 jest uważany za przełomowe wydanie nowojorskiego hardcore'u. Eduardo Rivadavia z All Music nazwał go ostatecznym dokumentem nowojorskiej sceny hardcore'u. Dave Jones zastąpił Rybiesa na perkusji po wzajemnym porozumieniu między członkami zespołu, że Rybies potrzebował czasu, aby zająć się rozwijającym się problemem narkotykowym. Dave Jones był chłopakiem z New Jersey, który wcześniej grał w zespole Mental Abuse. Rob Cabula przejął rolę basisty. W 1984 roku Jimmy the Kid Coletti z Justified Violence dołączył na perkusję, gdy zespół wyruszył w trasę koncertową z Exploited pod koniec tego samego roku. Album ten wypchnął zespół na czoło raczkującej nowojorskiej sceny hardkorowej, która koncentrowała się wokół CBGB, gdzie grali z takimi zespołami jak Cro-Mags i Murphy's Law. Przed nagraniem kolejnego albumu Mire dopuścił Agnostic Front na kilka miesięcy na początku 1986 roku, w którym to czasie Carl de Mosher de Mola wszedł na jego miejsce. W początkowych latach zespół był zawsze na chwiejnych nogach z powodu zmiennego związku Miretta i Stigmy, co doprowadziło do ich złagodzenia brzmienia Nieuchronnie w miarę jak ich muzykalność się poprawiała, członkowie zespołu tacy jak perkusista Louis Bieto i dodatkowy gitarzysta Alex Kinnon zaczęli tracić część swojego surowego, hardkorowego brzmienia, a wraz ze wzrostem popularności heavy metalu grupa zaczęła eksperymentować z ściśle kontrolowaną prędkością thrash metalu. Doprowadziło to do tego, że Chaosful Alarm z 1986 roku stał się trudnym albumem do nagrania z powodu ciągłych zmian w składzie i problemów personalnych. Wydany w Combat Records dodał wpływy thrash metalu razem z innymi zespołami, takimi jak Suicidal Tendencies i Stormtroopers of Death. Album ten oznaczał wyprawę Agnostic Front w świat crossover thrash. Znalazły się na nim również teksty napisane przez Petera Steela i perkusistę Louis Bieto, obaj z Carnivore. Mire dopuścił zespół na 4 miesiące między nagraniem a wydaniem Cost for Alarm, a zastąpił go Carl DiMola. Następnie zespół wyruszył w trasę koncertową promującą album i wziął udział w trasie Eliminator. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku właśnie 1986, właśnie Cause for Alarm. Oto utwory składające się na album: The Eliminator, Existence of Hate, Time Will Come, Growing Concern, Your Mistake, Out for Blood, Toxic Shock, Bomber Z, Public Assistance i na koniec Shoot His Load. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.